Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie. Radio 1. Rock.